Jeżeli ktoś to już nawet liczy, że na to, co to, bo myślę, że jakiś jaja wyszło.